Nie chciał bych wam słyszeć tego snu węca. Jak miłe mu zdzieliła, że już je bez więca. No ale co se dalo robić? Zasnuby są planowane na středu. Tak ją chytnął, pośmajchował, poskiskał. Mezi tymi a i po pyśnisku wyliskał. Co se dalo robić? Zasnuby są planowane na středu. Chcem, aby si z tego przykład zebrala.

Jesteś jako słońce ukryte w jantar. Jesteś jako słowa do kamery ukryta. Jesteś jako słońce ukryte w jantar.